0: Że każda jak na punes jaja próża ruchu rzeczy kratko.
1: Karapaja!
0: Ja sam bajker, nie sam rauber. Ajde proszę daj do haumy. Można naprawimo nešto. O te troje robię z greszką. Rzeczę za zmieszką. Ma pusty prnoje u szyszu, a on samo rzeczę tiszu. I do karuka ma si biesno stary aut.